Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

dużym i biedludzkim nieszczęściem. Grzech nie pozwala nam czynić nas bajdużym, czynić nas zakrytymi na drugich. I wiecowo ratuje nas Chryst. Wiecowo ratuje nas Chryst. Żeby my nie byli ludzie obmanutymi, żeby my żyli w prawdzie, żeby ta prawda nas oswobodzowała. Prawda nas oswobodzuje. Prawdą je Jezus Chrystus. I tenże Jezus Chrystus chce nam tę prawdę każdego dnia przypominać, zgadywać, żeby w tej prawdy mogli realizować się i być ludziną, która czuje sobie wybraną, czuje sobie lubimą. Swoimi strastiami Chrystus wyzwolił nas od satany i grzechu. Więc zasłużył dla nas nowe życie w świętym odusi. Jego błogodat wytworuje to, co zrujnował w nas grzech. Strast Jezusa Chrystusa wyzwolił od satany i grzechu. Od tych dwóch rzeczy, które zakrywają nam prawdę o nas samych i o otoczającym świecie. Żeby stworzony na obraz i na podobie Boga, stworzony, żeby w tym Bogu żyty, żeby w tym Bogu spiłkować się, w tym Bogu znachodzić radość życia. Ludyna podzielona sama w sobie, wszystkie życia ludzi, osobiste i suspilne, i borytwą, inaczej nawet dramatyczną, niż dobrą i złem, świetlą i temrawą. To też jest ten podział, jest ta baraćba, od której chce nas Gospodź wyzwolić. Wyzwolić od satany i grzechu. Więc zasłużył dla nas nowe życie w świętym odusie. Żeby ty był i czuł sobie ludyną, która jest niewinna, czysta, wyzwolona, nieobciążona grzechom. Żeby ty mógł w swoim życiu baczyć, jak bliski, jak dobry, jak jest Bóg tebe pikluje za tobą, zachiszczaje tebe, prowadzi tebe. I temu służy też Chryst. My praklinajemy inody Chryst. Chciałbyś dziękować Bogowi za tu błogodać Chrysta, pakami nie zdibni na to, żeby się czynić. Może Bóg dać nam kogoś swój błogodać. Niektóre świętyje co czynili. Niektóre świętyje co czynili. Niedawno ja czytał taki słyszał taką historię pewnej monaszki, urszulanki, które piklowali z dziećmi w domu sirot. W czasie wojny. I niektóre z tych dzieci były jewryjskie dzieci. I kiedy przyszli esesmani, вони це єврейські діти відділили і запровадили до грузовика. І з тими найменшими дітьми пішла одна сестра, полячка, з єврейськими дітьми. Вона навіть не мала корні єврейські. І поїхала до концлагера, де була загазована разом з цими дітьми. Do końca ich wytrzymajuczy, do końca obimajuczy ich, wciszajuczy, dopomagaty im w tym wielkim strażdani, nie pocieraty nadziei wiecznego życia. O tej monaszki nikt nie mówi, bo była Polaczka. O takim korczaku, który był jewryjem, się gawariat. No cóż. A chcą niektóre dokazać, że można być świętym, budući niewierującą ludyną. Można. A chcą nie znają od końca, w co wierował taki Janusz Korczak. Tak, że Gospodź cegodnie przychodzi do nas, żeby pokazać nam swoją wielicz, nawet w tych trudnych momentach.